Au na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awi kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau beh ka ika dang bara manju ka. Awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim. Alang am tek kronan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka am na jako ka nan ya aku ini krona nalang prah asma melayo lama am dang te disun jako ni krona alang dahik ni kat ngeprah am sayo ga disun jako nunan dang lah kita nebara mandaha jilahu ikak dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan